Desna pretep, dej no bebi za te z levo šaltam, volan na kolenih, dej no bebi za te vedno, valda. Desna pretep, dej no bebi za te z levo šaltam, folke ne pozna, ker ne vejo, kaj ima, jaz pa nisem folka, da gremo vajbat.